0: Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen.
2: Und jetzt auf Polnisch. Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym. Będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością, wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują. Wielbijcie i nie złorzeczcie. Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
3: Stellen Sie sich vor, einer Wissenschaftlerin ist es gelungen, ein Produkt zu entwickeln, das ihre Produktionsfähigkeit von Frauen ad ultimo verstärkt.